Espíritu Santo, majestad, majestad, majestad, majestad, majestad, Shandara Bababasha, majestad, sonidos nuevos, Shetara Bababasha, majestad, majestad, majestad. Baba, shit, come on.